się swobodny. Każdy dzień ponukać nadzieją twoich rąk, nowi pogląd mam. Chcę sami zrobić.